0: Rocky ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: To nejlepší z TikToku.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Next generation.
3: Next generation.